számunk szóval is 0-70-45-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-
único escucha tanto en Jamaican Love, como yo que escucha, Jeff Lover.